0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Oja, dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Slovenija. 20 minut je čez 8 uro. Dajte mi povedati, a nas kaj gunca?